Okay, wakati mumbera nga minister wa local government baza zite government ezebitundu achage na maso nokubanga alondola nokuteke mirimo je munkola nengeri jage na maso nokubanga akola mu emirimo je so far waliwe kibina kyebyobufuzi echa National Economic Empowerment Dialogue NEED abakulu mucho bavuddeyo ne babako ensonga ze bogerako na dala mungeri omukulu ono minister Barambaru Gahare jage na maso nokubanga akolamu emirimo je.